wojska tu nie są, nie mi o co stać. Ja sobie to pójdę na budynce kadry.